Okay, good morning, ladies and gentlemen. Dachi kadili no dima kumiana na itano dima zogu langa tini tambla kwa kumile bilele kunjowa. Na inga wa suzuti ya. Kansubile nti oli super tatimu. Kwa kizante dachi kakumile tano dima kumanga tesa wendale koneo kunjowa.